0: ɛna wei na woyɛ nyinaa wopɛgya bible na babɛhye no sɛdeɛ woyɛ na nnipa bi a sɛbisɛbisɛbi wɔma adwene mu ɔmmerɛ kakra na woma soɔ mo na womaba na woanya wɔma bua mo woboa wo obia ne wɔbɛba mu wabu no obia ne wɔbɛba social media no wakɔtera no ɛyɛ wo sɛ na hwɛ me sɛ bible wei kosua kosua yɛ nyankopɔn abɔdeɛ o nyankopɔn nabɔdeɛ ne kosua akokɔ na tu kosua akokɔ no so nyame ne bɔɔ no bible sɛ awurade ɛde fɔm dɔte no bɔɔ nipa ne home nkwa home gu nipa mu na nipa bɛyɛ ɔkratasfoɔ na ɔka kyɛ nipa sɛ abɔdeɛ a wabɔ nyinaa nipa ni so nipa ntaki dominion nti awurade ma nipa tumi na wode yesu kristo a ɔno ɔyɛ suprimo awura ma wura ahem mu hene wode kosua ɛka sɛ an wɔadie bɛ ne wɔm wɔadie bɛ ne wɔm biribi nom a yiwɔabosom no pi abɔnten na nsuo yi tutooto yi ɔmo nsɔre nante ne ɛwɛ yesu deɛ ɔyɛ hom kronkron te se a meka sɛ wɔtemi mu mama megya ama m tumi a hwɛ yie yɛwɔ ne wo ne atuufoɔ aka kyɛw sɛ sesa woadwene ɔmu akɔmfoɔ masa kyerɛ nyinaa no ɔmo kɔ asɔrdɛm ma asɔfoɔ bɔ mpaeɛ mɔ meboa kɔmfoɔ sakyerɛ a ɔkɔ ma asɔfo bɔ mpaeɛ ma
1: mɛboa
0: na mesɔfo sɛ meka sɛ mɛgyae asɔfodiɛ a woyɛ sɛ sɛ mɛba woakɔm no wɔ sɛ wo ɛdeɛ na awɔyɛ ma me ɛna asɔfodiɛ menyaa ne nya akyena because mahu sɛ yesu ɔno ne n'akyi ne nanim nyame bia ni hɔ akɔmfoɔ asakyerɛ aba ma asɔfoɔ abɔ mpaeɛ amɔ bebree ɛna wototo a yampea adwa w'anom yɛkasa kyerɛ wo sɛ wei kɔmfoɔ so boy wonni hwee trend na wopɛ na wonni hwee sɛ woanya kar baako bi a difoɔ sɛ ɔmu adwuma mu ɔ sɛ nana ɔno ɔtɔ kar wabrepɔ gyanse adwuma no wayɛ akyɛ saa yɛ nyamdwuma wabɛtɔ kar koraa wɔne wɔda sɛ wonim a woabɔ ɔmu adwuma mu abaabaabaaba wobaɛ wodur hɔ a wohu sɛ weiyɛ sɔfo no hu sɛ weiyɛ difoɔ no hu sɛ weiyɛ wode ɔkar na wabɛpɛ atɔ but ɔno ɔhum nti hwɛ yie ne baabi a woka kɔ no baabi a woka kɔ wodɛ sɛ woanya wakokɔ bi mebisa sɛ nkokɔ no motwa wie a sa mo sɛ ɛyi ho a ho ana fa a mowie a moyɛ wɔ mo dɛ mokyɛ ma ma yerɛ mo ɛnyɛ asɛm paa na aba nti wowɔ yere deɛ sɛ
1: bɔynyankopɔn
0: nsirɛ obia ɔtie bia atiefoɔ ma yɛwurade no obia mfa n'anim ntwitwiri fam yɛntwe ma ɔ mo yesu deɛ yɛ ɔno na apɔ no ne tumi kakra deɛ ama yɛ nti wobɛka yesu a woaka yɛ woka bible a woaka yɛ nti ɛso yɛbɛtena ha yɛmfa ho nkyɛw onyankopɔn nsrɛ wo bibia a anadwe yɛbɛbɔ mpayɛ baabi a wowɔ biaa no mɛna frɛ obi na obi nso mfrɛ obi ne ɛhu sɛ la ne so ayɛ hyehyehye na wobi ɛnɛ yɛ kora na wotia wodeɛ store number no
1: 0244 48 15 17
0: na twɛ high na kaɛ sɛ papa yɛ nine yɛne wobɔ mpayɛ nti baabi a wɔbia bie wanefa aseda ɛne a yɛyie ɛne ntontom ɛma awurade da awurade ase da awurade ase da awurade ase da awurade ase da awurade ase bie wanefa aseda ma awurade
2: bie wanefa
0: aseda ma awurade

0: Kwakwantwie.
1: Ye!
0: Adwo pokuya.
2: Ya adwo.
0: Apia champon.
3: Eja.
0: Ama bo adwo e.
3: Mira.
4: Aduma kuma sɛ brɛ asu.
5: Ye!
6: Ana no montie ye.